Na chwalach 98 jadzinu, Białostok i Uchorodni, 99,2 Ubieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Da pierwsza wypusku na winał zostaje ca niepełnej jatry chwiliny i da paczatku ranicy z racjaj. Majem jeszcze czas na to, jak zahlanuć u racyjny kalendar. I tak, sioma halipienia, tysia czapiec, od 72 hoda, u Knyszynie, pamioru Żyhimon, 2 august, wieliki kniaź, wielika Kniastwa Litowska i Karol Polski. Razem z jeho adychodam skończyła się dynastia Jahajlowiczał, jaka jakirawala u wielikim Kniastwie Litowskim i Polszczy 186 hodów. U 1796 hodzie naradził się u wioscy Maluszyczy Jan Czaczot, a świetnik, poet, falkaryst i filamat. A u 1882 hodzie u falwarku Wiazynka narodził się Janka Kupala, zaprawdnoje prozwiscza Łucewicz, narodny poet Białorusi. U 2000 hodzie u Mięsku, pojechałszy u aeroport bez wiestak, prapał teleoperator Dmitryj Zawadzki.

A u Radio Racja Ranica z racja i u autora Ksiomacha Lipienia jeszcze raz wielmi serdeczna, witaj usich słuchaczów. Tych, jak ja razem z nami od początku i tych, jak ja dalczająca do nas. Osobliwa zwierta już się do tych, jak ja się nie idąć na pracę. Trzeba użo opuskać paścieli. Wieda już to siądnia, heta wielmi nieprzyjemna je. Osobliwa kali hledzica za okno. A za oknom na przykład u Bielostoku kryszku ściszył się doszcz, ale siądnia budzie i on zdaje się razem z nami uwieś dzień. Pra nadworje krychu paźniej, a pakulż to spadziaju się aż to muzyka, jaką wam zaproponuję, da pomoże wam usiąż taki uchety dzień być bolsz optymistycznymi. Asobliwa tyja, jak i odpaczywaju ci się nie idąć na pracę, niechaj zastanuca z nami, bo na dworje da szpacyrą niezamocna zachwoczwa je.

Duma już to Kasia Kowalska z pieśnia i Grzegorza Ciechowska była nadzwyczaj energetyczna. Ja A heta tam już to ja budu havaryć pram na dworie i hetej energetyki uwa mnie za mnoha nie budzie, bo kalipa hladzieć na prognozy, jaki ja proponuć nam synoptyki, to siądnia u naszym pamierzy pachmurna i dażdliwa, wiecior umierany, cisk za niżej za normą. Temperatura powietra dniom u Białostoku 15-16 gradusów, u Harodni od 14 do 16, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 16 do 18 gradusów i u Bieraści, jak zausiodło w poszłym czasie, najcieplej, ale heta nie świeczyć, to ciopla, bo 18-18 gradusów. Wieczorem heta ja temperatura za mocno nie zmienica i będzie gdzieś tak 15-16 gradusów. Noczu trzeba spodziewać się dalej deszczu i temperatury od 12 do 15 gradusów. I na zautra tak sama nie mają nijakich zmienał, informacji pra zmieny. Zautra tak sama maje być deszcz i temperatura 15-16 gradusów. Tak, że paśla śpioki, uwejślimy krychu udażliwej na dworie. No, ależ toż heta leta. A leta można spodziewać się usiachą. A u naszej programie, no może jeszcze usiąż taki jedna pieśnia, a potem będzie Jana Zapolska, ja i biznes i finanse.

0: U Białorusów się maha lipienia, zawierzająca kupalski sezon. A samo je kupalne supadaje z chrześcijańskim światem narodzenia Jana Pradcieczy i odznaczająca się maha lipienia albo 24 czerwienia po starym styli. A świadkować kupalne u gruzińskim Batumi paśpiela białoruska śpiewaczka Tatiana Hryniewicz. Miera przyjemstwa odbyło się na bierazie Czornaha Mora i zabrala Białorusa, jak i ja ciepier żywuć u Gruzji, ale zachowajuć i pieradojuć narodnej tradycji. Każa Tatiana Hryniewicz.
1: Zabrali się Białorusy Batumi u Aksiarodku. I my, jakby to rozciągnęło się u nas i podrychtowało.

Zbliżają się do połowy na dziewiątą u Polski i połowy na dziesiątą u Białorusi i na pełną żonie, które jest słuchaczą czekają na Sport Express. Ale to jeszcze prazniejku u chwilinu. Ciapier, no, chciał skazać sztości nowa na temu nadworia, ale usiąż taki niczoha nowa skazać nie machczyma. Siądnie u naszym pamierzy pachmurna i dażdliwa. Wieciór umierany, cisk niżej za normu, temperatura powietra dniom u Białostoku 15-16 gradusów, u Harodni od 14 do 16, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy 16-17 gradusów, a u Bieraści najcieplej 17-18 gradusów. Wieczorem heta już temperatura będzie od 15 do 16 gradusów. Noczu dalej deszcz i temperatura do 15 gradusów. Zautra tak sama, pradbaczwająca deszczy i temperatura 15-16 gradusów.